0: Marko skače po zelenoj trati, ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
1: Trga hlače po zelenoj trati, ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
0: V roke nosi,